bua. Kacho sole, jasi sere, jasi sere, beti. Ye beti, kacho sole, jasi sere, beti. Mama cho beta, songe re, ya ya. Ye ya ya, mama cho beta, songe re, ya ya. Uni mocha.